Ten utwór brzmi w radio w kwiaciarni w niebie, do którego trafiają osoby rozjechane przez samochody w grze GTA Vice City. Jestem w roli króla lub drutu miedzianego. W niebie nie ma piątku, no i nocy z soboty na niedzielę. Odbywa się udawanie nie wiadomo kogo, nie będąc nie wiadomo kim.